around you, baby.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebo. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jestem, lśnię.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, psocie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was.

ですよね。

0: masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

jama. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kwapię na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia.

0: Wendel.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy

0: Znasz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

padre.

bisa udah mau ya.

galijskim tyłku kalistenik. W tyłku galijskim kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

Zje chcieć taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeria w marzeczeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci specok.

drama. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kwapię na zabawę, przepraszanie nawet ty się błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robi wjazd w koło pełno

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów.
2: Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
3: Słuchaj na radioaktywne.pl.
4: I właśnie teraz minęła dokładnie w tym momencie godzina 18, dlatego zaczynamy kolejne notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Dzisiaj przed nami notowanie z numerem 1012 już. Notowanie, które wypadło w długi weekend, bo mamy niedzielę 16 sierpnia, więc pewnie niektórzy sobie skorzystali z wakacji, niektórzy wyjechali tam, gdzie cieplej, chociaż akurat wszędzie jest ciepło, ale teraz się już ochładza. No jak niektórzy śledzili Instagrama, to być może wiedzą. Grill wczoraj był grany, ale mimo że grill, to i tak tutaj dzisiaj w studiu w niedzielę o 18 jestem. I przedstawię wam kolejne notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Wy też możecie tutaj ze mną być, czyli z Konradem Maciągiem, który listę będzie prowadził i realizował. I tak co tydzień, i tak właśnie jest co tydzień. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze słychać, że będziecie się dobrze bawić przy dzisiejszych propozycjach, no i przy tym, jak ułożyliście 1012 notowanie. Już widzę, że na facebook.com/fastforwardcharts, czyli na liście obecności pod ostatnim postem, już się zapisali Grzegorz i Wiola z Kalet na Śląsku. Pozdrawiam serdecznie. Wiola i Ewa z Łodzi. Łódź też nas zawsze słucha. Też pozdrawiam serdecznie. Cieszę się, że tutaj jesteście. Ja sobie jeszcze jedną rzecz muszę przedstawić i jeszcze mogę zgłosić, że słucha nas też Żaneta z Wrocławia. Również serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że będzie wam się dzisiaj dobrze dzisiejszego notowania słuchało. Jeszcze dołączyła Ania Zdrawska-Pomorskiego. Pięć propozycji i pierwsza to mocne uderzenie. Dawniej był ze zespół Taint, teraz to jest zespół Parastate i są wspomagani przez Krystiana Muchę. Zarówno w poprzednim singlu, który już jest na liście, Nowa Droga, czy dzisiaj będzie, to zobaczymy, okaże się później. No ale teraz tutaj panowie przyjechali do nas z mocniejszym uderzeniem. Mój Gniew, czyli utwór, który nie zamierza milczeć, utwór, który nie gryzie się w język, jak można było przeczytać na materiałach promocyjnych dotyczących tego utworu. Mój Gniew to pierwsza propozycja.

Para State i Krystian Mucha w utworze Mój Gniew. Tak, Krystian Mucha po raz kolejny wspomaga zespół Para State i tym razem przyszli z mocnym uderzeniem. Ewa potwierdza, Ewa z Warszawy, która właśnie teraz napisała. Mocno poszło, jestem, witam wszystkich słuchaczy i prowadzącego. Witam również, mam nadzieję, że długi weekend upływa wam bardzo przyjemnie. Być może dla niektórych się kończy, być może niektórzy jeszcze jeden dzień mają, bo dzisiaj niektóre tutaj firmy się wyjątkowo zdecydowały dać wolny poniedziałek zamiast piątku. Chociaż ja akurat piątek też sobie wziąłem wolny, bo potrzebowałem i tak to właśnie wyszło, że dzisiaj z wami jestem. Mam nadzieję, że wy też dajcie znać, co robicie słuchając listy. Dajcie znać, jak wam się podobają propozycje. Na razie pierwsza za nami, druga właśnie teraz. Zespół Def Yard. Nie dość, że kolejny singiel nam właśnie podsuwa, to jeszcze zapowiedział płytę. Póki co jeszcze bez szczegółowych zapowiedzi. Tytuł to będzie Here and Now i płyta ukaże się we wrześniu. Na razie tyle wiemy, tyle zespół ujawnił i można by powiedzieć podesłał nam bardzo tutaj emocjonalny i też mocny utwór. What I Feel Inside. Tego się dowiemy, co czuję w środku zespołu Def Yard. I to nasza druga propozycja.

Here and Now, tak się będzie nazywała płyta, a zespół to Death Yard i utwór What I Feel Inside. To nasza druga propozycja. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj oczywiście czekam na wasze wiadomości, czekam na to, żeby się dowiedzieć, jak spędziliście weekend, jak wam się słucha dzisiejszej audycji. Ogólnie dajcie znać, co tam u was, jeśli słuchacie, a jeśli jeszcze się ktoś nie dopisał do listy obecności, to również zapraszam właśnie na facebook.com/fastforwardcharts. A teraz propozycja, na którą z tego co wiem, to być może niektórzy czekają, bo w sumie to zarówno też Death Yard i Parastate dostałem od was dzisiaj do formularzu, na którym można wpisywać propozycje, to tę następną również. Tutaj póki co nie płyta, póki co epka After the Storm będzie. 9 października się ukaże. No ale z tego co wiem, to zespół Skillet jest tutaj bardzo lubiany na liście. Sam John Cooper powiedział, że ten utwór, czyli Lift Me Up, nie jest to cover utworu Moby'ego. Lift Me Up napisał po to, żeby właśnie przejść przez najgorszy czas jego życia, właśnie po to, żeby z tych otchłani coś go podniosło do góry. W tym utworze właśnie chciał zawrzeć. Lift Me Up to trzecia propozycja, tym razem od zespołu Skillet.

Skillet i Lift Me Up. To trzecia propozycja przed nami, After the Storm, tak się będzie nazywała epka, która się ukaże 9 października i tam zarówno Lift Me Up, jak i Scream, który już znamy z listy. facebook.com/fastforwardcharts, jak co propozycję przypominam o adresie. A teraz propozycja z Polski. Mogę już powiedzieć, że dwie pozostałe również będą po polsku. Teraz ja powiedziałem nie po polsku. Pierwsza z nich, bardzo intrygujący projekt, muszę przyznać, można by powiedzieć niedawne odkrycie, chociaż z tego co patrzyłem, zespół powstał dosłownie w tym roku. To trzech panów z Poznania, na gitarze Tomula, na perkusji Wojty, a Czyżu na wokalu i basie. Jak sami o sobie piszą, jesteśmy trójgłową introwertyczną hydrą. Niby każda głowa patrzy w innym kierunku i ma inne doświadczenia, ale organizm jakoś się przyzwyczaił. Cóż, nawet na trzeźwo byśmy tego nie ogarnęli. A ten utwór podobno powstał w pociągu relacji Kopenhaga-Sztokholm. Ciekawy jestem, co z tego wyjdzie. Myślę, że nie jedna osoba będzie mogła się utożsamić z tekstem tego utworu. Pozdrawiam przy okazji wszystkich introwertyków, bo to właśnie utwór Introwertyk, a zespół to Umarli Poeci. Czwarta propozycja.

dopiero co powstały projekt, nawet swoją, nawet na Facebooku napisali, że data powstania zespołu to 31 marca 2026. Zespół to Umarli Poeci, też intrygująca nazwa. Introwertyk to tytuł utworu, więc przy okazji pozdrawiam wszystkich introwertyków. Ciekaw jestem, czy uważacie się bardziej za introwertyków czy ekstrawertyków. Ja chyba bardziej za introwertyka, szczerze mówiąc, i właśnie dlatego słyszałem taką teorię jakiś czas temu, że właśnie introwertycy lubią takie zajęcie jak na przykład prowadzenie audycji radiowych albo streamowanie na przykład. Podobno to jest taka ich, można by powiedzieć, komfortowa dla nich forma autoprezentacji. facebook.com/fastforwardcharts. Ciekaw jestem, czy wy jesteście introwertykami czy ekstrawertykami. Przy okazji widzę też, że Grzegorz wysłał. Witam wszystkich. My również cię witamy, Grzegorzu. Mam nadzieję, że długi weekend był u ciebie w porządku, że długi weekend się udał. Daj znać, jak było. No i też cieszy mnie, że mimo długiego weekendu tutaj jesteś i słuchasz. facebook.com/fastforwardcharts. Żaneta pisze a propos pewnie introwertyzmu, takie pół na pół, a to podobno to się nazywa ambiwertyzm, z tego co słyszałem, że jak czasem jest się tak, czasem tak, albo czasami, albo generalnie może to się jakoś inaczej dzielić. facebook.com/fastforwardcharts, dawajcie znać, jak tam z waszym intro bądź ekstrawertyzmem. Ostatnia polska propozycja teraz przed nami. Ja sobie tylko trochę jeszcze podgłoszę mikrofon i już jestem. Ostatnia propozycja przed nami, zespół Wii. Swego czasu Tuja Szmaragd śpiewała co mam w środku, co mam w środku i wyjaśniła tę zagadkę w poprzednim utworze, a teraz zespół poszerzył się o dodatkowego, można by powiedzieć, członka. Dołączył Grzegorz Drut-Włodek, będzie grał na basie, wcześniej związany z zespołem Narbo Dakal albo Punkową Inkwizycją, więc teraz Wii to Tuja Szmaragd na wokalu, właśnie Drut na basie, perkusista Bob i Palec na gitarze. Takimi pseudonimami się tytułują. Na pewno to otworzy zespół na nowe brzmienia, chociaż akurat w najnowszym utworze i podobno też na najnowszym albumie będą się inspirowali brzmieniem lat 90., rockiem, hardcorem i grunge'em. Więc coś czuję, że może to się, coś czuję, że możecie być zainteresowani na Fast Forward Charts tymże utworem. Album się będzie nazywał Protisty. Okładka jest bardzo ciekawa, polecam sobie zobaczyć, mówiąc szczerze nawet nie do końca wiem, jak ją opisać, a w teledysku widać dużo sznurów, bo utwór nazywa się właśnie Sznur. To zespół Wii, piąta propozycja dzisiaj.

Jak zwykle bardzo intrygujący tekst to zespół V, stoją Szmaragd na wokalu, to utwór Sznur, który ukaże się na albumie Protisty, to będzie 23 października, a potem V i Fertile Hump odwiedzą 11 miast, trasa koncertowa będzie trwała przez cały listopad, zacznie się od Gdańska, to będzie 5 listopada w Drizzly Grizzly, potem Olsztyn, Łódź w Ulturze 7 listopada, potem Lublin, Warszawa w Hydrozagadce 13 listopada, potem Zaścianek w Krakowie tydzień później 20 listopada, dzień później Klub Łącznik we Wrocławiu, to będzie już 21 listopada, potem Katowice, Szczecin, Poznań i Toruń. 29 listopada to będzie ostatni koncert w tym roku zespołu V, chociaż może jeszcze coś ogłoszą. facebook.com/fastforwardcharts to a propos introwertyzmu, Ania napisała, jak gdzieś pomiędzy, chociaż kilka lat temu totalna introwertyczka. Być może to chyba też zależy od sytuacji i od tego, że tak powiem, jak się, że tak powiem, czujemy bezpieczni w danym miejscu czy w danym towarzystwie i wtedy można troszkę być sobą, bym powiedział, i wtedy się wyluzować i stać się nawet trochę ekstrawertykiem, jeśli się jest introwertykiem, albo odwrotnie, może być różnie. facebook.com/fastforwardcharts, dajcie znać jak u was. A teraz, jak tydzień temu ktoś nie słuchał, to przypomnę, czasami po propozycjach będzie kącik archiwalny Fast Forward Charts, bo w sumie mogę powiedzieć tak trochę zakulisowo, Michał, pozdrawiam, jeśli słuchasz, Michał to mój kuzyn, tak sobie rozmawialiśmy przez telefon właśnie o audycji i w sumie stwierdziliśmy, że dużo tych starych utworów jest, szkoda, żeby się marnowały, więc... Tą myślą tutaj podążając uznałem, że jak nie będę miał na przykład koncertu do omówienia, a może czasami jakiejś płyty, to będzie kącik archiwalny. Cofniemy się o 16 lat, czyli rok 2010. 15 sierpnia 2010 roku, podobno to był nawet debiut tego utworu, chociaż debiut w iTunesie, z tego co wyczytałem dzisiaj w źródłach internetowych, to zespół Klaxons, ale 15 sierpnia 2010 roku było notowanie 224. Dzisiaj mamy 1012. Na miejscu 25 debiutował utwór Echoes grupy Klaxons.

Klaxons i Echoes. To w ramach przypomnienia, w ramach kącika archiwalnego, to był numer 25, to była nowość na miejscu 25 nawet, w 224 notowaniu Fast Forward Charts prawie 16 lat temu, bo to 15 sierpnia 2010 roku. Jeszcze nie prowadziłem wtedy listy w radiu, lista była jeszcze wtedy blogiem. Sprawdziłem sobie, co teraz u panów, no i się okazało, że wydali 3 płyty. To było z płyty numer 2, czyli Surfing the Void. Tutaj jakaś syrena mi wchodzi, no ale tak to słychać czasami. Może niech przejadą. Chyba już przejechali. Albo nie. No w każdym razie, 2010 rok to była płyta Surfing the Void. Z tej płyty właśnie pierwszy singiel to było Echoes, a w 2015 panowie zawiesili działalność. No i na razie tyle ich słyszeli. Mam nadzieję, że wy jednak zostaniecie do końca. Mam nadzieję, że ja też listę będę jeszcze prowadził czas jakiś. facebook.com/fastforwardcharts. Dajcie znać, jak wam się słuchało kącika archiwalnego. Dajcie znać, jak wam się dzisiaj ogólnie słucha i żyje. A my przechodzimy do 1012 notowania Fast Forward Charts, czyli znowu wracamy się te 16 lat. Tym razem do przodu. Statystyka. 25 utworów, wśród których 7 awansów, 13 spadków, 2 utwory, które pozostały bez zmian i mamy 3 nowości tylko. 3. To miejsce 25. 25 utworów dzisiaj przed nami. Zaczynamy od spadku. 6 oczek w dół z 19 na 25. Snakes for Dinner grupy Mastodon. Płyta Marrow Deep będzie miała premierę już za 2 tygodnie.

Snakes for Dinner. Tym razem nie usłyszymy występu Josha Homa w tym utworze, bo to miejsce 25, niestety spadek o 6 oczek z miejsca 19 po 4 tygodniach na liście, a tak jak już mówiłem, Marrow Deep już za 2 tygodnie. 24 również spadek, miejsce 24, to już mówiłem, spadek o jedno oczko z 23 po 6 tygodniach na liście zespołu Skald z utworem Draw Macona. 19 i 20 października wystąpią w Stodole razem z zespołem The Who. Muszę pamiętać, żeby sobie bilety kupić. A teraz 24.

24 z 23 to zespół Skald z utworem Draumakona, Oczko w dół, po 6 tygodniach na liście. 23 to będzie, można by powiedzieć, tutaj pożegnanie, bo to 13 tydzień na liście. Odwrócić los, tak się nazywał pierwszy singiel, którym Defiart o sobie przypomnieli. Teraz wiemy, że to zapowiedź można by powiedzieć płyty Here and Now. Tak będzie się nazywała płyta i właśnie się też doczytałem, że 18 września wtedy będzie dokładnie premiera, a z kolei trasa koncertowa wyruszy w październiku i Defiart zagrają w Warszawie. A teraz po raz ostatni w regularnych notowaniach, bo to 13 tydzień na liście, niestety 5 oczek w dół, spadają z 18 na 23. Odwrócić los.

23 miejsce, 13 tydzień na liście, co oznacza, że słyszymy ten utwór już po raz ostatni. Defiard z utworem Odwrócić los. Ale jest już nowa propozycja What I Feel Inside, więc zespołu Defiard nam na pewno nie zabraknie, a będzie jeszcze więcej, bo 18 września dostaniemy płytę Here and Now, jeśli dobrze tytuł pamiętam, a jak nie, to zaraz się poprawię. Tak, Here and Now, 18 września. Grzesiek napisał, co robią przy liście. Teraz bawimy się Gravitaxem. Sobie doczytałem, że Gravitax to taki tor magnetyczny, jeśli dobrze widzę, chociaż być może niekoniecznie magnetyczny, dla kulek z Julką. Potem wcześniej remont i krótki wypad nad wodę. No to cieszę się, że weekend się udał. Mam nadzieję, że nad wodą temperatura dopisała. Wczoraj w Warszawie na przykład było 31 stopni. Dzisiaj w dzień było 30, ale już widzę, że się ochłodziło, bo trochę ubrałem się lekko i trochę mi powiało, muszę przyznać. facebook.com/fastforwardcharts. Dajcie znać, jak u was długi weekend. Dajcie znać, może gdzie byliście. Tomasz, z tego co wiem, to dzisiaj się to na przystanek Żory się wybrał, więc nie wiem, czy go dziś usłyszymy, ale może. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj czekam na wasze sygnały. I tu można by powiedzieć, już mówiłem dziś o tym koncercie, ale kolejna zapowiedź płytowa to już była, bo Hun już na wszystkich serwisach streamingowych. Trzecia płyta grupy The Who. A teraz czekamy na ich koncert w Polsce. W zasadzie to nawet dwa. 19 i 20 października w Stodole. Horseman. Szkoda, że niestety ciągle spada. 5 oczek w dół dzisiaj. Z 17 na 22 po 3 tygodniach na liście.

The Who i Horseman to miejsce 22, spadek z 17 po 5 tygodniach na liście. No muszę, powinienem skrócić ten utwór, ale trochę tutaj się zapatrzyłem, muszę przyznać. No to teraz muszę zagrać następny. Wszyscy dostaną tego, czego chcą, tak twierdzi Tom Morello w tytule swojej płyty, która ukaże się 25 września. Tym razem interes rodzinny razem z Romanem Morello będą śpiewać o Date Night. Już opowiadałem kilka razy tę historię, może ją pamiętacie. 21 obronione, 2 tygodnie na liście. I'm afraid you make me blush, sir. Your compliment's so fine. I don't think I'll have another. Well, maybe half a glass of wine. How long have you been in country? Your uniform so clean. And your handsome face. Now stop it.

Ciekawe, czy to był jeden z tych riffów pożyczonych od syna, do czego Tom Morello się przyznał jakiś czas temu. Tom Morello i Roman Morello w utworze Date Night, 21 miejsce obronione i to jest drugi tydzień na liście. A co u Motionless in White? Dzisiaj awansują 4 oczka do góry z 24 na 20, 11 tygodni na liście razem z utworem Playing God. Tu akurat są wspomagani przez Corey'a Taylora. A co się ostatnio dzieje w Slipknocie? To ciężka sprawa, bym powiedział. Tam, no, Syd Wilson ostatnio został wyrzucony. Ale wracając do Motionless in White, to z tego co widzę, to kończą swoją amerykańską trasę koncertową. Ale zaczynają drugą nóżkę, a Playing God na 20.

Motionless in White, wspomaganie przez Corey'a Taylora z utworem Playing God. To miejsce 20, awans z 24. Po 11 tygodniach na liście, więc weteran listowy, zdecydowanie weteran listowy. Widzę, że dalsza część trasy Motionless in White, to tutaj widzę kanadyjskie miasta, jest Vancouver, Calgary, no i będą grać razem z Bring Me the Horizon, więc taki zestaw koncertowy mógłby się i u nas trafić. facebook.com/fastforwardcharts. Żaneta z kolei pisze, że właśnie ma album Decades. Bardzo fajnie wygląda. Ciekaw jestem, jak wygląda w środku, bo ta okładka to już w sumie tutaj, można by powiedzieć, trochę ciary robi. facebook.com/fastforwardcharts. Kilka wejść temu chyba wywołałem tutaj Tomasza z Żor do tablicy, bo Tomasz z Żor właśnie dopisał się do listy obecności, no i pozdrawia nas z przystanku Żory, z 9 przystanku Żory, który jeszcze trwa. Właśnie kończy być może grać zespół Hamulec, o 19.25 wystartuje Kronika, a o 20.30 Zenek Grabowski. Więc Tomasz jeszcze pewnie na koncertach, facebook.com/fastforwardcharts, a tego mam nadzieję, że sobie na przykład odsłucha z naszego archiwum, bo też takie prowadzimy. facebook.com/fastforwardcharts, to jeszcze przypomnę o tym, że adresie i miejsce 19 przed nami. A na 19 jedna z trzech nowości dzisiaj. Total, tak się będzie nazywał album. 1 października się ukaże we wszystkich serwisach streamingowych. A póki co Wavs wystąpili w ten weekend na Grasbur Festival. Może ktoś był, to się pochwali. Co myśl, to lęk. To nowość na miejscu 19.

No właśnie, na miejscu 19 Wafs z utworem Co myśl, to lęk. Właśnie się dowiedziałem, że sobie tak spojrzałem, że będzie też Heavy Pop Festival, który właśnie panowie z Wafs organizują. 26 września się odbędzie w Krakowie, w Hype Parku. No i tam ciekawe zespoły, bo między innymi wystąpią też Taraban, Toń, Wafs właśnie, Mlecze i Metro. Te 5 zespołów to Line Up. Heavy Pop Fest będzie miał już swoją drugą edycję. No i właśnie tam w Krakowie będzie można też kupić przedpremierowo płytę Total od panów z zespołu. Żaneta podesłała płytę Motionless in White. Widzę, że tak ogniście na tej płycie, jak się ma takie okienko, na przykład w odtwarzaczu CD, to można by widzieć takie ognie, jakby się ta płyta obracała. Bardzo tutaj fajnie panowie to wymyślili. Bardzo fajny efekt. Grzegorz z kolei napisał, i to już jakiś czas temu, że budujemy tor i bawimy się grawitacją. I na tym polega zabawa grawitaksem. Czasami widuję tak na rolkach w internecie takie filmiki, jak taka kulka się toczy w dół po różnych takich torach. Ona omija różne przeszkody. Więc widzę, że to może być bardzo fajna zabawa. Idealne do spędzania czasu z dziećmi. Albo do słuchania list przebojów też. facebook.com/fastforwardcharts. Kornelia też nas wita kawą i ciastkiem. To też dziękujemy za to, jak co tydzień Kornelia jest tutaj niezastąpiona w tejże roli. facebook.com/fastforwardcharts. Kornelia się również dopisała do grona osób słuchających. A my gramy dalej. Jest dwa oczka w dół teraz. Na 18 z 16 Goldilocks z utworem Butterflies.

16 na 18 Goldilocks z utworem Butterflies, 9 tygodni na liście, no ale dwa oczka w dół na 18 dzisiaj. Na 17 z kolei też spadek, 6 oczek w dół, jeśli dobrze patrzę, z 11 po 7 tygodniach na liście zespół Atma, który właśnie też ogłosił, że zagra kilka koncertów z zespołem Kloster Keller. Tak, obydwa zespoły dzielą perkusistę, Adam Najman, prywatnie syn Ani Ortodox, też na perkusji w zespole Atma. Sam zespół przyznał, że łatwiej jest tak zagrać koncert, bo łatwo im złapać wtedy Adama. 29 października zagrają w Rzeszowie, potem 30 w Zabrzu, potem w Bielsku Białej, 1 listopada w Krakowie, i jeszcze na dodatek 13 grudnia w Bydgoszczy jako support grupy Kloster Keller zagra zespół Atma.

w objęciu gwiazd. To 17 dzisiaj, z miejsca 11 spadek o 6 oczek po 7 tygodniach na liście. Ale zespół obiecał, że już niedługo dostaniemy coś nowego, więc coś czuję, że za jakiś czas propozycja tutaj może być. A tutaj na 16 mieliśmy Vindicate, to już jakiś czas temu. Ja widziałem ich w Grecji, ale będzie można ich zobaczyć też w Polsce 30 stycznia w Warszawie, w Stodole, jeśli dobrze pamiętam, i 4 lutego we Wrocławiu w A2. Mowa o Black Veil Brides z utworem Revenger. Jeden ze starszych utworów na liście, bo to 12 tygodni, no i dzisiaj oczko w dół z 15 na 16.

Black Veil Brides, tutaj wspomagani przez Roba Flynna z Machine Head, utwór Revenger, oczko w dół dzisiaj z 15 na 16 po 12 tygodniach na liście. facebook.com/fastforwardcharts, zapraszam do pisania, zapraszam do kontaktu, zapraszam do komentowania listy. Dzisiaj w propozycjach był utwór Mój Gniew, Parastate, wspomagani przez Krystiana Muchę i tutaj podobno to wspomaganie jest bardzo ważne, więc, bo taką wiadomość od zespołu dostałem, że Krystian Mucha pełni bardzo ważną rolę teraz w tym projekcie. I Mój Gniew był dziś w propozycjach, a wcześniej był utwór Moja Droga, który dzisiaj dzięki waszym głosom, to chciałem powiedzieć, awansuje o 5 oczek z 20 na 15 po 4 tygodniach na liście.

Nowa droga odzyskuje powoli moc na liście, bo to pięcioczek do góry z 20 na 15, a swego czasu to nawet była pierwsza trójka. Po 4 tygodniach na liście właśnie plus 5 dzisiaj. facebook.com/fastforwardcharts, tu wam przypominam o adresie, a teraz ogłaszam największy awans w dzisiejszym 1012 notowaniu. Painkiller, tak nazywa się utwór. Serpents zagrali na bawarskim festiwalu Summer Breeze. Widzę, że tutaj ciekawe towarzystwo mieli na scenie, bo scenę Out of Line label Matini, no tak, są teraz w labelu Out of Line, zamykali Aesthetic Perfection, a o 16.45 w ten czwartek 13 sierpnia właśnie zagrali Serpents. Z tego co wiem, to zaprezentowali też utwór Painkiller, który dzisiaj awansuje z 22 na 14.

Serpents i Painkiller. Na Summer Breeze musiało to brzmieć bardzo dobrze. 14 miejsce dzisiaj, awans o 8 oczek z 22. No i to drugi tydzień na liście i oby tak dalej. Mam nadzieję, że Serpents będą szli tylko do góry. Bartosz pisze, ja witam, tym razem z Paryża. W sumie to mój ukochany Żoliborz bierze po części swą nazwę z języka francuskiego. Bartek z aktywacji środowej. Pozdrawiamy serdecznie z Paryża. Mam nadzieję, że w Paryżu również nas dziś słychać w takim razie. facebook.com/fastforwardcharts. A ciekaw jestem, jak pogoda w Paryżu. Sprawdzę, albo Bartek może nam da znać w szczegółach. facebook.com/fastforwardcharts. Tu czekam na sygnał i muszę przy okazji się dowiedzieć, jak tu się dodawało miasta u mnie. Dobrze, już mam. W Paryżu 28 stopni. No to ciepło tam mają. Jutro 29. No to jeszcze ciepłe temperatury się podtrzymają. No u nas trochę chłodniej. U nas chyba 22 albo 23 i ma padać. U nas, czyli w Warszawie. A w Paryżu jutro 29. To tak dla ciekawości. 24 maksymalnie w Warszawie jutro. W Finlandii, to już może nie będę sprawdzał, w Finlandii grają Without Warning. 4 i 5 listopada zagrają koncerty w ramach Femme Fatale Tour. Dwa koncerty tam będą, więc raczej tam Chrisa Harmsa nie będzie, ale Chris Harms będzie za 2 tygodnie w Polsce. Kto ma wiedzieć, ten wie. Kto się wybiera na rokowiznę w Krakowie, może tak, ten wie, że w piątek wystąpią tam Lord of the Lost. A Without Warning z utworem Breed to miejsce 13, spadek z miejsca 8 po 7 tygodniach na liście.

Without Warning z utworem Breed i Chrisem Harmsem na wspomaganiu tutaj na featuringu. Pięć oczek w dół z 8 na 13 po 7 tygodniach na liście. 12 utworów i chyba tym razem wszystkie wejdą w całości. Na 12 dzisiaj w propozycjach mamy Lift Me Up, to wszystko z epki After the Storm, która już 9 października się ukaże. Teraz właśnie Scream, który dzięki waszym głosom awansuje z 14 na 12.

Scream to grupa Skillet, dwa oczka do góry z 14 na 12 po już mówię 5 tygodniach na liście. No i Ewa właśnie napisała, że opłacało się głosować na Skillet. No wiadomo, najlepiej codziennie na dowolny zestaw utworów, no ale jeśli chce się podbić Skillet, no to najlepiej na Skillet. I potem właśnie wychodzi awans o dwa oczka z 14 na 12 po 5 tygodniach. Dniach na liście. Jornlande to towarzysz Tonego Iommiego na jego najnowszej płycie From the Dark dostaniemy 23 października, więc październik płytowo nam się, powiedziałbym, że zagęszcza. World Alone, tak nazywa się ten utwór i tu też akurat jest awans, tylko że o jedno oczko z 11 na 12. Z 12 na 11. Tak to miało być.

12 na 11, tak to powinno brzmieć. Tony Iommi i Jorn Lande na wokalu w utworze World Alone. To właśnie tak zamknęliśmy drugą 20 1012 notowania Fast Forward Charts. No to czas otworzyć tę pierwszą, 10 najczęściej przez was wybieranych utworów. Ewa napisała, mocna ta lista, jestem już taka naładowana pozytywną energią, w nocy mogę świecić i kopać. No to dobrze, bo akurat trochę prądu może się przydać akurat teraz, bo podobno te elektrownie miały ciężko w ostatnie upały. facebook.com/fastforwardcharts. Mam nadzieję, że wszyscy naładowani jesteście pozytywną energią. No teraz będzie bardzo energiczny kawałek. Przy okazji będzie to nowość. Baby Lasagna w tym tygodniu wystąpił na Sziget Festival, czyli odwiedził sobie Węgry kolega Mark, jeśli dobrze imię pamiętam. Swoją drogą jedna z zapowiedzi na Instagramie jest ciekawa, właśnie ją zobaczyłem. Być może to jest babcia Baby Lasagni, bo z tego co rozumiem, to mówi jakoś tak po chorwacku. Zapytali ją, co sądzi o nowej piosence. Powiedziała, jest na pewno bardzo rewolucyjna, ale w sumie to nie słuchałam. Mam nadzieję, że wy posłuchacie. Face on your phone, tak się nazywa, miejsce 10, Baby Lasagna.

Na miejscu 10 Baby Lasagna i Face on Your Phone. No to mam nadzieję, że było energicznie. A na koncertach to jest jeszcze bardziej energicznie, muszę wam przyznać. Jeśli ktoś chce się wyszaleć, to naprawdę koncert Baby Lasagna to jest naprawdę ten kierunek. Byli na Stigecie, tak jak już mówiłem, a w Polsce zagrają 29 listopada w Poznaniu, 30 w Warszawie w Palladium i 1 grudnia w klubie Tama w Krakowie. Chociaż tu chyba coś jest... A, tu pomylone jest, teraz zauważyłem. Panie Baby Lasagna, proszę poprawić tutaj, bo klub Tama to jest w Poznaniu, a Kwadrat jest w Krakowie. Ciekawy jestem, czy ktoś mu już w komentarzu zgłosił błąd. Nie widzę. No, to możecie napisać komentarz na Instagramie. facebook.com/fastforwardcharts. Może jeszcze gdzieś coś zauważyliście ciekawego, to dajcie znać. Na miejscu 9 z kolei mały Sebastian Bisler. Z tego co widzę, Sebastian Bisler. Ciekawe, że właśnie w sumie to próbuję znaleźć informację, żeby coś potwierdzić, więc dajcie mi jeszcze chwilę. Sebastian Bisler, rocznik, jak sam pisze, 1987, ale mały Sebastian Bisler z kolei na Facebooku grupy Ghost Kid zachęca do kupna płyty Follow the White Rabbit, albo przynajmniej posłuchania na serwisach streamingowych. Płyta będzie miała 2 października premierę. Sebastian twierdzi, że to bardzo ważne dzieło w jego życiu, bo właśnie ta płyta pomagała mu przejść najcięższy czas. Więc ciekaw jestem już tego dzieła, chciałbym je usłyszeć, ale to dopiero 2 października. Follow the White Rabbit, 15 października, jeśli dobrze pamiętam, w klubie Kwadrat również Ghost Kid wystąpią na żywo. A u nas teraz Ivory, które awansuje z 13 na 9.

Ghost Kid i Ivory to z awans, tak, dobrze mówię. Z 13 na 9 po 2 tygodniach na liście. A teraz będziemy mieli mały spadek na 8. Na 8 mamy Marilyna Mansona. W tym tygodniu wydał płytę One Assassination Under God Chapter 2, czyli kontynuacja płyty sprzed 2 lat. Jeszcze nie miałem okazji posłuchać, posłucham pewnie w tym tygodniu. Za to pierwszy singiel się z tej płyty trzyma, Exit Wound. 7 tygodni jest na liście, no i jest to spadek z miejsca 7 na 8. A jest już nawet nowy singiel, Analive. Słuchałem, jeśli byście chcieli go w propozycjach, to dajcie znać.

Marilyn Manson i Exit Wound to po 7 tygodniach na liście spadek z 7 na 8. 7 utworów do końca. Ja przypominam, że możecie pisać na facebook.com/fastforwardcharts, a z kolei my lecimy dalej z listą. 9 tygodni na liście, też utwór, który jest już z nami długo, który pewnie już się trochę osłuchał, a jest już też nowy singiel. I Stand grupy Wirefall to spadek niestety z 4 na 7 po 9 tygodniach na liście.

Wirefall i I Stand to miejsce siódme, spadek z miejsca czwartego. Po siedmiu, dziewięciu już nawet tygodniach na liście. Sześć utworów nam zostało do końca, a właśnie dochodzi godzina 20. Gdyby ktoś potrzebował wyregulować sobie zegarki, to jak jeszcze pogadam przez 5 sekund, to właśnie wybije godzina 20. Teraz. No to po 20 mogę już zapowiedzieć miejsce szóste w 1012 notowaniu Fast Forward Charts, a na szóstym z piątego tutaj czekamy na płytę Everything Under the Sun i zapowiada się bardzo ciekawie. Nickelback gra bardziej rockowo, chociaż rockowym zespołem to był zawsze, ale wcześniej był, można by powiedzieć, nawet troszeczkę obśmiewany, bo to taki pop rock był dla niektórych. No to teraz będzie bardziej rockowo. Rattle the Cage z piątego na szóste dzisiaj. Nickelback po 4 tygodniach na liście.

Z 5 na 6 Nickelback z utworem Rattle the Cage, po 4 tygodniach na liście. Dzisiaj oczko w dół, wspomagani przez Johna 5, a na całą płytę będziemy musieli poczekać do 30 października. facebook.com/fastforwardcharts. Patrzę, co nowego. Viola napisała, że dokładnie. Lista napełnia pozytywną energią. Jesteśmy napełnieni już bardzo, bo tylko 5 utworów zostało do końca, ale w sumie to 5 najlepszych, można by powiedzieć, 5 najczęściej przez was wybieranych. No i wśród tych 5 znalazł się tym razem Hokka. Awansował z miejsca 6 na 5 z utworem Via Miseria po 11 tygodniach na liście, więc jeszcze tyle tygodni, a awansować się udało. Hokka, jak sam napisał, w zasadzie napisali, bo to już cały projekt, to 3 panów, wystąpili pierwszy raz z pełnoprawnym koncertem poza Finlandią. Grali na jednym ze szwajcarskich festiwali, na Rock the Lakes przy jeziorze Neuchâtel, to w Szwajcarii. Tam między innymi w line-upie znalazł się Hokka, ale dużo tam ciekawych zespołów, Lord of the Lost tam nawet są. Grali wczoraj, 15 sierpnia, czyli to była sobota. Między innymi też Mushroom Head, Coroner, Clawfinger, Arch Enemy. Patrzę, czy jeszcze jakieś zespoły znam. Igor na przykład gra dzisiaj. To tak z ciekawostek. Jeszcze Soulfly, In Flames tam grali, Bleed From Within. No ogólnie dzieje się, jeśli chodzi o ten festiwal. I Hokka tam też był, więc mam nadzieję, że niedługo również i w Polsce. Via Miseria dzisiaj z 6 na 5.

6 na 5 Hokka i Via Miseria. To po 11 tygodni na liście. No i zamienili się pozycją z Nickelbackiem. W zasadzie Hokka wyprzedził tutaj zespół Nickelback, więc jak widać kolejne potwierdzenie, że głosowanie działa. Głosować warto. Ania pisze, Hokka może za tydzień będzie w top 3. Tak w ogóle to czekam, kiedy ogłosi trasę koncertową. Może znajdzie się w niej Polska. Właśnie też bym czekał na taki news chętnie, żeby go ogłosić, a potem pójść na koncert. facebook.com/fastforwardcharts. Mam nadzieję, że wy też macie tutaj plany koncertowe i się gdzieś wybieracie i się pochwalicie. Już mówiłem o kanadyjskich koncertach Motionless in White, no i dobrze znalazłem, że będą supportować Bring Me The Horizon, bo od 20 września w Vancouver zacznie się trasa The Third Ascension Program. Tak to właśnie się nazywa. Zacznie się od Vancouver, potem Edmonton, Calgary i tak do 8 października do Grand Rapids w stanie Michigan. Tam wystąpią Bring Me The Horizon, a u nas teraz z 3 na 4 spadają z utworem Dehumanized.

trzeciego na czwarte spadają Bring Me The Horizon z utworem The Humanized po 6 tygodniach na liście. No jak widać, panowie, teraz, w sumie to nie teraz, bo to dopiero 20 września, to jeszcze trochę, wybiorą się na trasę koncertową po Kanadzie, więc przez jakiś czas będą trochę zajęci. A przed nami podium 1012 notowania Fast Forward Charts, co wybraliście jako 3 najlepsze utwory tego tygodnia. Za chwilę się dowiemy. Jeszcze możecie też pisać na facebook.com/fastforwardcharts, a ja już wam ogłaszam, że mamy małe ruchy na podium. Z drugiego na trzecie Jenaj, panowie z Poznania, z utworem Paralyzed po 5 tygodniach na liście.

Janaj i Paralyzed to miejsce trzecie, spadek z miejsca drugiego po 5 tygodniach na liście. Napisała Cornelia, zastanawiam się, czy Blind Channel będzie na liście. Jeszcze jedna nowość, ciekawe. No to mogę teraz ogłosić, że mamy nowość na miejscu drugim i czekamy do płyty Painstream. 30 października się ukaże. Dosłownie jak jechałem dzisiaj do radia, to widziałem na YouTubie, że jest krótki dokument, a w zasadzie to pierwszy odcinek dokumentu o tym, jak Painstream powstawał. Tam się możemy dowiedzieć, że będzie 38 minut materiału i 12 piosenek, a dziś Blind Channel z kolei opublikowali listę utworów, listę tytułów utworów. Ciekaw jestem, który z was by ciekawił najbardziej. Po kolei może wszystkie przeczytam. Będzie Messiah, Euthanasia, Stars We See, Into the Void, tutaj we współpracy z Aaronem Pauliem z Of Mice and Men, Types of Killing, to na piątce, szóstka Revolution Now, siódemka Me vs. Me, potem Scapegoat, Villain in Your Story, dwa już nam znane Diana i No Encores in a Swan Song i ostatni Ache. No muszę przyznać, że będę ciekawy tej współpracy, no ale też mnie najbardziej zaciekawiła pierwsze dwa w zasadzie, Messiah i Euthanasia, więc od tego się zacznie ta płyta i chętnie dlatego ją przesłucham, ale widzę, że w komentarzach jak sobie przeczytałem, to dużo osób czeka na Revolution Now. Jeszcze trzeba będzie trochę poczekać, bo póki co jest Diana na miejscu drugim.

Najwyżej notowana nowość na miejscu drugim. Blind Channel i Diana to z płyty Painstream, której doczekamy się już 30 października, a na koncerty będziemy musieli poczekać do 11 i 12 lutego, 11 w Warszawie, 12 w Krakowie. Chociaż panowie zaczną ponownie koncertować już 14 listopada, ale to na razie w ich w Helsinkach, czyli niedaleko ich, bo oni akurat są z Oulu, nawet na tym dokumencie było widać, jak jadą samochodem i jest taki znak na Oulu w prawo. Można sobie obejrzeć. Polecam serdecznie wszystkim fanom Blind Channel i nie tylko, bo widać, że panowie mają naprawdę nową energię do nagrywania tej płyty. Ania napisała: brawo Blind Channel, a już myślałam, że nie weszli na listę. Nie, nie wiem, czy by się to mogło zdarzyć, szczerze mówiąc, przy tylu fanach wśród słuchaczy. Chociaż mi osobiście bardziej podoba się ich drugi numer. No, musiałem któryś wybrać. Mi bardziej do gustu przypadła Diana, ale No Encores in Swan Song też jest bardzo dobrą, ciekawą odsłoną grupy Blind Channel. Chociaż Diana to, muszę przyznać, takie ich nowsze oblicze. No Encores to coś, co już znamy, ale i tak bardzo miło, że wracają do nas. Kornelia też napisała: ale trafiłam. W dobrym momencie napisałaś, droga Kornelio. My będziemy powoli kończyć dzisiejsze 1012 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Listę prowadziłem i realizowałem ja, czyli Konrad Maciąg. Dziękuję wam, że byliście ze mną do samego końca dzisiejszego notowania. Za tydzień się słyszymy. Zapraszam w niedzielę o 18:00. Właśnie uruchamiam głosowanie na stronie fastforwardcharts.com. Jeśli już za chwilę mi wejdzie strona, to będzie można głosować na tejże, pod tym właśnie adresem, na dowolną liczbę utworów, co najmniej raz na 24 godziny. Między głosowaniami musi minąć 24 godziny, więc 7 głosowań można lekko zrobić. Kto wszedł na stronę fastforwardcharts.com, to już wie, że numerem jeden niezmiennie zostają panowie z Inclusion z utworem Tonia. Ja wam mówię do usłyszenia za tydzień i cześć.

0: na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą, aż 20-minutową, wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo, 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.
1: Jędrzej Gąsiorek.
4: Siema, siema.
1: I realizuje nas dzisiaj Mateusz Nowakowski. No i cóż, aktualności też raczej już nie ma co robić i tak wchodzimy tutaj z taką obsuwką, więc wszyscy tutaj czekacie na temat tego, co możemy, co powiemy o właśnie naszym dzisiejszym filmie, więc może taki najpierw mały wstęp co do niego. Sam film jest wyreżyserowany przez bardzo znanego włoskiego reżysera, może nie jakiegoś takiego topowego, ale jednak bardzo znanego, jeśli chodzi o historię kina włoskiego, czyli Pier Paolo Pasolini, reżyser bardzo kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe, ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywał ten short, ale no tam już tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze, takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. No to jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładał uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli takie poruszanie widza w taki szokujący sposób, ale nie jest to taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma widza wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją. Sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do Włoszech w czasie właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy właśnie porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie w okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. A jakby od tego początku porywania młodych ludzi, to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę, więcej w zasadzie rozwodził się nad, no, nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
0: Ja myślę, że... tak, dzień dobry. Ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki, jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. No nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, stary, to naprawdę mega wartościowy film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłbym do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobało.
2: Mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów. Które panowie tam przedstawiali.
4: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy biograficznie, Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. Przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie uderzyło. Ten film był po prostu, był ciężki, tak? Nie jest to easy watch. Nawet pomijając to, że już nawet we współczesnym kinie gdzieś tam ta granica się przesunęła i widzimy dużo takich scen kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla oka, no tutaj ewidentnie tak historycznie Pasolini chyba rzeczywiście przelał te szale. Znaczy po prostu to, że Salo zostało wypuszczone, naprawdę było przełomowe, tak? Że w ogóle możemy...
0: Tak, graniczyło to z cudem. A i to jest też o tyle śmieszne, że że w ogóle ciekawe, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu i jakby się wtedy sprawy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 78 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, no wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle to jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czy społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie. I w ogóle jakoś nie udostępniono scenariuszy tego filmu w pełni. Na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan. Sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną. I uwaga, postacie wcielające, osoby, aktorzy wcielający się w tych młodych więźniów również były nieletnie, jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania powinien moim zdaniem tutaj wzbudzać i wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności, w sensie jako reżysera i nie wiem, podejście do innych aktorów, no nie wiem.
2: Ja też mam wrażenie, że ten film specjalnie ma tak naprawdę wybudzać tylko kontrowersje, bo tak naprawdę nie jest jakiś taki piękny, w sensie te zdjęcia nie są już takie...
5: Niektóre są.
0: Raz na jakiś czas tam będzie jakieś ładne, symetryczne ujęcie, wtedy można się pozachwycać, ale chwilkę potem już, nie wiem, jest też kamera z ręki czasami poruszająca się, albo te ujęcia no nie są wybitne.
2: Tak, tak, właśnie to mam wrażenie, że jest nakręcone tak trochę dokumentalnie jakby w pewnym sensie, żeby po prostu pokazać tylko taką najgorszą część tego, co przyswajały te osoby i jakoś właśnie wzbudzić tę kontrowersję i po prostu mam wrażenie, że to jest ciekawy film do obejrzenia, żeby po prostu odhaczyć go z listy i mieć jakąś taki scope na inne filmy, ale czy on jest faktycznie takim bardzo dobrym filmem, to tak nie wiem, nie powiedziałbym
0: też
2: chyba.
0: Pytanie, czy jest ważnym filmem?
2: Mam wrażenie, że na pewno jest ważnym filmem, bo przedstawia takie rzeczy, które żaden inny film w sumie nie zdołał czegoś takiego osiągnąć, bo po prostu no nie było jak, bo zakazano by tego dosłownie.
0: No tak, potem ja myślę... mówię, że teraz współcześnie już trochę się ucichła ta postać, ale współcześnie mamy Larsa von Triera, tak, który też podobnie, ale to co innego.
5: No, Lars von Trier to też... Nie jestem wielkim fanem, gdy tutaj na przykład właśnie akurat muszę przyznać, że akurat mi się Salo naprawdę całkiem jakby w wartościach takie, które można analizować, jakoś tam mi się podobało, no bo jednak jeśli chodzi o jakiś taki komfort albo nie wiem, entertainment, który mam z tego filmu, no to wiadomo, że znikomy, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, to jest to film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć. Ale mi się właśnie wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, to mi się wydaje, że jak najbardziej i to jest już jakby z samego takiego jakby z takiej samej racji bytu film, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu i to nie popycha tego tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuje dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku i to też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir, I tam właśnie innymi takimi bardzo inteligentnymi autorami. Więc jakby dla mnie to jest takie no naprawdę jakby imponujące, że to nie jest powiedzmy na jakimś poziomie typu, nie wiem, serbski film, że to jest po prostu taka ekstremalna przemoc, żeby po prostu była ekstremalna przemoc. Albo no właśnie wracając do tego Larsa von Triera, no nie wiem, mi się przypominają te filmy, saga, znaczy duologia Nimfomanka, która też no jakby pierwsza część okej, jest całkiem dobra, ale no druga część już tak schodzi na tak niski poziom i właśnie tam też coś takiego mi się wydaje von Trier próbował zrobić, ale właśnie bez jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
2: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie i te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam, będą więzione, jest czytana taki zbiór po prostu pewnych zasad, jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
4: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną i że od tego ja moim zdaniem totalnie nie. Znaczy i zdjęcia, i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści. Zakładam, że jakby Desad mógł to tak przekazać. I ten kodeks, może wszystko, no
0: to jest... Są rozdziały części.
4: Są rozdziały części, no tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad, tam część po prostu... Tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. Ten zakaz aktów seksualnych konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
5: Wydaje mi się, że był zadeklarowanym komunistą. Chyba nawet był jakby członkiem Komunistycznej Partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
4: Tak, ale też jakby no, o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, no wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne. Młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota, natomiast we Władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak? Wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców w zasadzie, jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w młodości tych ich władców, właśnie widać uśmiech na ich twarzach, tak? Wydaje się, że tutaj, no, Pasolini napisał taki esej, do tego akurat zaglądałem, o tym jakby co się stało ze świetlikami, nie? To jest taka metafora świetlików Pasoliniego, on właśnie opowiada się gdzieś tam przeciwko konsumpcjonizmowi, takiemu wypłowieniu włoskiej wsi i mówi, że wraz z tym wzrostem gospodarczym po prostu te magiczne świetliki, które dawały kawałek światła na włoskiej wsi, zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, no, ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze do tego libertynizmu wyznawanego przez Sada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego no, spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
0: Tak, tutaj jeszcze wtrącę może, nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego, i tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią uturowania ciała w rękę władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami i gwałci je tak samo jak rebutonazizm, a do tego powiedział, konsumpcjonizm uważał konsumpcjonizm za faszyzm gorszy od klasycznego, ponieważ faszyzm klerykalny tak naprawdę nie przekształcił Włochów, nie wszedł w nich. Było to państwo totalitarne, ale nie totalizujące. Tak tutaj mówię.
2: Ja też bym jeszcze napomknął a propos tych więźniów, że w pierwszych scenach był faktyczny wybór tych więźniów, że ci mężczyźni wybierali właśnie piękne osoby do tych rytuałów. I też mam wrażenie, że wiek jest ważny, bo to też przedstawia, jak taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się tak ją idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić.
0: Uformować
2: właśnie. I mam wrażenie, że tam w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak tam chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie jakiś, może nie sens, ale że daje, no po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu, no.
5: Dla mnie to też było takie, w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi, była dla mnie takim jakby, nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości. No przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego, silnego narodu, którzy właśnie są takim, no jakąś taką, nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej. I tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, wynoszenie tego na piedestał jest wzięte w taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami. I to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na, no, no chociażby na młodzież, na cielesność. Ale też jest takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie, no właśnie odrzucające takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo, jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
4: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętam to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców, był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak? Że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu i właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji. Jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo, wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? Rzeczywiście Pasolini zawsze miał jakieś tam ambicje po prostu komentarza polityczno-społecznego.
6: Zawsze był przekaz społeczny.
4: Zawsze był przekaz społeczny, dokładnie, dokładnie tak. I wydaje mi się, że no, tak nie wiem, jak miałbym to podpiąć pod jakąś taką terminologię filmową, to powiedziałbym, że zdecydowanie jest to film awangardowy po prostu, nie? Znaczy jest jakiś przeskok w tym, co jest w ogóle akceptowalne w ukazaniu, w wejściu, nie mówimy tutaj wiadomo o mainstreamie, ale w ogóle co można pokazywać, co można komentować, tak? Ten film nie ma być właśnie ukazaniem jakiejś absolutnej perwersji, tylko zarazem komentarzem politycznym. On nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film no dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie. Nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak? Że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
6: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu świeżo po II wojnie światowej w kinie włoskim, gdzie jakby cały jakby tutaj ruch reżyserski we Włoszech się nagle obrócił w stronę robienia takich filmów mocno skupionych na problemach społecznych Włoszech, tak dopiero po II wojnie światowej. Było to takie mocne zerwanie właśnie z tą linią taką propagandową z czasów faszyzmu, gdzie wszystko było super i filmy pokazywały tą siłę i potęgę narodu włoskiego. Nagle jakby wracamy do rzeczywistości i widzimy całą na przykład ogromną biedę we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w Złodziejach Rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w Gorzkim Ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć, jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film no poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny, tutaj jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii, ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka no tak samo odrzucająca jak w ogóle wszystko, no, co się dzieje dookoła, jakby wszystko było to już. Nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi, więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
2: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest i jest wszystko z góry narzucone trochę i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
6: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak no dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że to takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie, jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.
7: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. Co ciekawe, też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutnie totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia, tak? Mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy. No podobnie w tym systemie faszystowskim i w tej alegorii Pasoliniego jesteśmy zamknięci w posiadłości. Działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady. Każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które właśnie angażują się w jakieś relacje seksualne ze sobą, bez uprzedniego rozkazu władzy, również są karane. Tak więc wydaje się, że no tak, w sumie mam wrażenie, że im dłużej o tym gadamy, ta alegoria ideologii faszystowskiej jest coraz to bardziej wyraźna, a jeszcze chciałem tak zadać wam wszystkim pytanie, bo tak mi przyszło na myśl, że no jak mówimy, że Pasolini wielkim reżyserem był, to jest w zasadzie taki truizm, nie mówimy o tym nic innego, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny. Zacząłem sobie myśleć, czy współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokumentalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
6: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny, my się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
7: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu. komentowania. No ja tak szybko wrzucę, jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, no, czy, znaczy to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing, jakby o Legionie Śmierci w Indonezji. I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych. No ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
0: Dobrze, tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przyjąłem się właśnie, że istnieje, tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z 85 roku, tak, czyli to jednak nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no, jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Lanzmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady i po prostu toczy tam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie, to myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i na czasie, no, nie wiem. Tak.
2: Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej, że jakby nie ma takich masowych idei, ale i właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos strefy interesów, no to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
7: Właśnie do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny, rzeczywiście to co Jędrek powiedział, no strefa interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę, który miał być właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego.
6: Też mi właśnie tak minął ten film w głowie.
7: Prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu, takiego trochę sprowadzenia mediów do rozrywki i takiej właśnie, nie wiem, niemocy opowiadania w ogóle o jakimś takim bliskim zagrożeniu i zupełnym ignorowaniu tego. Z tym, że mój problem z tym filmem był taki, że on miał konwencję komediową, tak? Jakby skupił się na tych wydarzeniach, po prostu parodiował pewne... Tak. Parodiował pewne już obecne postacie, ale gdzieś tam, no nie wiem, wychodziło się z tego filmu z uczuciem, że on po prostu wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze, nie?
0: Tak, teraz Putin, prawda?
7: Teraz Putin, tak? Putin... Ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W strefie interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Zatem wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
2: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Walk the Dog z 1997 roku.
6: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem, tak dwa dni temu.
2: Tak, to jest taka satyra, taka no, czarna komedia, satyra, trochę

0: tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
1: Bo
0: żeby...
1: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
0: Tak, tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii i po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak zbombardowane
1: tak,
0: domy
1: po prostu
0: i tak dalej.
1: Jakby fingują całą wojnę z
0: tak,
1: Albanią.
0: Fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robią piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
1: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego, jeszcze tam później okazuje być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy, ale jakby gdy tak się nad nimi zastanawiałem, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem, czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać, bo jak spojrzymy no właśnie na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo, z serca, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up przyjmuje taki, powiedzmy, dobry temat do obgadania, ale właśnie w takiej dziwnej satyrze. I tutaj też mi jakby się rzucili jakby moi tutaj jakby reżyserzy, którzy tak mi przyszli do głowy. No pierwszy to jest Todd Solondz, który tak właśnie nagrywał na przełomie lat 90. i 2000. Tutaj na przykład mi się, moim zdaniem najlepszy film, też chyba za który jest najbardziej znany, czyli Happiness, opowiada o takiej bardzo dużej grupce ludzi, których ogólnie łączy tylko to, że jakby są przedstawicielami takiej właśnie białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Todda Solondza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim, czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia ich happiness, to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i takie jakieś takie absurdalne i no czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi opowiedzieć tej swojej historii bez tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Farget z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla no tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne, do tego, jak wygląda.

0: wyglądasz, jak się prezentujesz, na tym właśnie, jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Coraline Fargis, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań, ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta komedia, która jakby, no też szczerze powiedziawszy, jest fajna w tym filmie, jest bardzo dobra, ale czy jest konieczna? No nie wiem, jakby David Cronenberg też potrafił robić filmy o body horrorze, które też potrafiły jakby mówić o czymś, tak na przykład no, słynny Videodrome, ale bez, albo no przynajmniej z takim minimalnym humorem, więc...
1: Właśnie mi się przypomniały filmy idealne a propos krytyki idei, i to są filmy z Bliskiego Wschodu dosłownie. Mm-hmm. Właśnie dwa filmy irańskie, które ostatnio widziałem, znaczy ostatnio. Jeden nazywa się Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł. I opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem, to jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu, i on ten film reżyseruje, będąc w Iranie, w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, wieś, przepraszam. I są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia, tak po prostu gdzieś tam, i zrobił zdjęcie jakiejś pary, która nie powinna być razem, bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna. Znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
0: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
1: Nie wiem, nie pamiętam, jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
0: Okay, bo to jest z poprzedniego roku.
1: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, no żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina idzie w płacz po prostu, i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu drastyczne sceny. I ten drugi film irański to też taka krytyka trochę państwa tak naprawdę. Widziałem go w ogóle na Kinaroczy też parę lat temu. I opowiada o takiej taksówkarce, która wozi w nocy ludzi nocy, trochę można powiedzieć, też takich bardzo zagubionych w tym. Najmocniejsza chyba scena to była, jak woziła prostytutkę i się pytała, czy lubi pracować, czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej. To było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie no, pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do Bliskiego Wschodu.
2: Mi jeszcze z takiego absolutnego mainstreamu wpadł do głowy film, który oczywiście źle odczytałem przy pierwszym oglądzie, to jest Space Troopers, Żołnierze Kosmosu, Paula Verhoevena, który jest jakby, no właśnie, otwartą krytyką faszyzmu, Ale no ja miałem straszne refleksje tego filmu, bo za dzieciaka oglądałem to po prostu jako kosmiczną strzelankę, tak? Jakby no żołnierze z karabinami laserowymi mordują, dokonują eksterminacji kosmicznych modliszek, a jak wiemy, no modliszki są potworami, potwory złe, amerykańscy żołnierze są super. No i właśnie dopiero przy drugim Lee Watchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie, w zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, której jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no jest pewna konwencja, po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że przy pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie, A propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieście, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korine i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne, Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak Substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście no, komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal no, jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. Film sprzed kilku lat chyba, Proces Siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale no to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces Siódemki z Chicago też trochę ridiculuje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
1: Jeszcze taki film Black KKK Klansman.
2: Też tak samo. Też.
0: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to, jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł, jak to teraz wygląda dzisiaj. To mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film no, mocny, szokujący i trzeba być na niego przygotowanym po prostu. I co, już chyba będziemy tak samo w końcu kończyli tutaj naszą ożywioną dyskusję, więc już tylko powiem, kto tutaj mi pomagał w dzisiejszej dyskusji. Był to Sebastian Borkowski.
3: O, dobranoc.
0: Julian Stosio.
2: Hej, dzięki, cześć.
0: Jędrzej Gąsiorek.
1: Dzięki, dobrej nocy.
0: Realizował nas Mateusz Nowakowski, a z tej strony żegnam się ja, Marek Bączyński. Zachęcam do słuchania nas na Spotify'u, na podcaście Na Ekranie, gdzie wrzucamy nagrania archiwalne naszych audycji oraz do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u Na Ekranie, gdzie wrzucane są zapowiedzi każdej kolejnej.

is

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

leżaki, fajki. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, paki, leżaki, fajki.

Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to lśnienie.

to daje się ciemnością albo światłem. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam.

chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odknąć się, bo cię nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają mnie.